coś do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: Radio Impuls.
1: Dziś wtorek, to 14 dzień lipca, na zegarach godzina 6, zapraszamy na wiadomości.
2: Dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormuz. Zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiara i część rannych to obywatele Indii, dwóch poszkodowanych to Ukraińcy. Na zaatakowanych statkach wybuchły pożary, które udało się opanować. Iran twierdzi, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na niebezpieczny szlak żeglugowy. Stany Zjednoczone prowadzą kolejną falę ataków na Iran, a Donald Trump zapowiedział powrót blokady morskiej tego kraju. Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, między innymi w rejonie Hołosiiwskim, gdzie trafione zostały dwa magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Darnsija spadły odłamki, a ogień objął także samochody. W mieście działała obrona przeciwlotnicza. Z początkiem sierpnia trzy oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. No jakie oddziały chodzi i jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni Piotr Bułakowski.
3: No, konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie dwóch nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
2: Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji zgłosiło się ponad 21 tysięcy kandydatów. Opłacono łącznie prawie 38 tysięcy zgłoszeń na różne kierunki.
4: Psychologia w tym roku, jeżeli chodzi o bezwzględną liczbę kandydatów, którzy zgłosili się, to znów jest czołówka i pierwsze miejsce, 2,5 tysiąca. Jednak jeżeli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, psychologię wyprzedził nowo otwarty kierunek lekarski w Pile. I to jest ponad 22 osoby na miejsce, a tutaj mamy 21 osób na miejsce na psychologii.
2: Mówi Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu.
1: To będzie bardzo ciepły, w niektórych miejscach gorący dzień. A jak wygląda sytuacja temperaturowa teraz? Najcieplej jest we Wrocławiu, prawie 19 stopni. Ledwie 8,5 w Lęborku, ale to nie oznacza, że nad morzem jest tak zimno. Nie, nie, w pasie nadmorskim całkiem nieźle. U nas też solidny dwucyfrowy wynik. A co czeka nas w ciągu dnia? Synoptycy przede wszystkim ostrzegają przed burzami. Te możliwe na całym południowym pasie Polski, także na wschodzie. Największe zagrożenie w tej chwili na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, a także w województwie małopolskim. Będzie gorąco, nawet 28 stopni może pojawić się w najgorętszym momencie dnia. Biometr dzisiaj będzie fatalny. To wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Wracamy do dobrego grania. No i czas na serdeczne dzień dobry o poranku. Marek Moc, kłaniam się nisko.
0: Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Dziś wtorek, wtoreczek, wtorunio. 14 dzień lipca, 195 dzień roku. Podobno wtorek najbardziej produktywnym dniem, jeśli chodzi o tych, którzy w pracy. Pozdrawiamy serdecznie. Słońce wstało dzisiaj 29 minut przed godziną 5. Zacznie zachodzić 9 minut przed 21. A to oznacza, że dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 27 minut. Bardzo szybko ubywa nam tego dnia. Na pewno ten dzień będzie miły dla solenizantów. Na liście są Kamil, Marcel, Angelina, Stella, także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bohdan, Felix, Brunon, Kosma, Donald, Marcelin, Urlik i Bonaventura. Moje ulubione. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich świętujących. Światowy Dzień Szympansa dzisiaj mamy. Jest także Dzień Rekina. No tak widzę, świat przyrody wkracza do nas. Jest także Dzień Łapania za... A nie powiem, bo to jest idiotyczne, wiralowe, internetowe święto. Dobra, zostawmy internety. Za chwilę sprawdzimy realnie, jak wyglądać będzie pogoda na dzisiaj.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
5: Słyszysz?

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Uwaga, synoptycy dla Lubelszczyzny wydali ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia o opadach, deszczu z burzami. Takie rzeczy mogą się dzisiaj wydarzyć. Już teraz przypominamy, abyście ostrożni byli. Choć nie wszędzie tak dramatycznie będzie sytuacja wyglądała. W Puławach na przykład dzień pochmurny, trochę mokrego się powinno pojawić. Po południu i wieczorem spodziewamy się przejaśnień. Co z temperaturą? Dzisiaj do 25 stopni, jutro do 27. Cieplej w czwartek i w piątek ma się zrobić, potem znów temperatura zacznie spadać.
12: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jak mówi przysłowie pogodowe, upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. Ciekawe, czy to się sprawdzi. No, fala upałów, właściwie wysokich temperatur, powraca do naszego pięknego kraju, o czym słyszeliście w naszej prognozie pogody. W kolejnych dniach rzeczywiście może przygrzać słoneczko. Cieszą się ci, którzy wypoczywają. Może nie w naszej części Polski, bo u nas dość burzowo, ale nad morzem całkiem. No to pozdrawiamy tych, którzy wyjeżdżają i będą próbowali znaleźć swój kawałek wybrzeża. A my w naszym porannym programie zajrzyjmy też na plażę Hiszpanii. Tak, bo tam nowa forma naciągactwa się pojawiła. Jeszcze o poranku wam o tym opowiem, a za moment wracamy do muzyki.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radio.

Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Rozpoczynają się półfinały, dzisiaj pierwszy o 21:00. Dobra, o tym też pewnie opowiemy sobie, ale w kontekście naszym, narodowym. A jakże? A za chwilę sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Wiadomości startują punktualnie o 7:00. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Po reklamie.
5: Wtorkowy poranek, na zegarach godzina 7. Zapraszamy was na kolejne wydanie wiadomości.
6: Czas na poranne wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Wybuch gazu wyrwał okna z budynku i ranił starszą kobietę. Lubartowska policja wyjaśnia okoliczności groźnego zdarzenia, do jakiego doszło w niedzielę w gminie Ostrówek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do rozszczelnienia domowej kuchenki gazowej, mówi młodszy aspirant Marcin Bajon z Komendy Policji w Lubartowie.
7: W momencie, gdy przebywająca w kuchni kobieta podjęła próbę odpalenia jednego z palników, doszło do natychmiastowej eksplozji nagromadzonej mieszaniny gazowo-powietrznej. W wyniku wybuchu obrażeń ciała doznała kobieta znajdująca się wewnątrz pomieszczenia. Została jej udzielona natychmiastowa pomoc medyczna, a następnie załoga karetki pogotowia przetransportowała poszkodowaną do szpitala. Siła fali uderzeniowej była ogromna. Eksplozja doprowadziła do całkowitego wyrwania okna na parterze, a także w tym samym pionie okna na pierwszym piętrze budynku. W samym pomieszczeniu kuchennym doszło również do lokalnego pożaru, w wyniku którego spaleniu uległa firanka.
6: Służby przypominają, że regularna kontrola instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Jeśli wyczujemy zapach gazu, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie włączać urządzeń elektrycznych, nie używać ognia i, jeśli to bezpieczne, zakręcić dopływ gazu. W przypadku zagrożenia trzeba opuścić budynek i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer 112 albo 992. Tymczasem w Kozienicach aktywiści weszli do Wisły, by zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu rzek do chłodzenia elektrowni. Symboliczna akcja odbyła się naprzeciw elektrowni Kozienice. Organizacje ekologiczne przekonują, że pobór dużych ilości wody i odprowadzanie jej z powrotem do rzeki w wyższej temperaturze szkodzi rzecznym ekosystemom. Ich zdaniem potrzebne są rozwiązania, które będą mniej obciążały środowisko. Natomiast powiat opolski stawia na rowerową integrację. W Opolu Lubelskim powstaje powiatowy klub rowerowy, który ma skupiać osoby lubiące aktywny wypoczynek i wspólne wycieczki. Spotkanie założycielskie odbędzie się już dziś o godzinie 16:30 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim. Udział jest bezpłatny. A na razie zostawiamy region, skupiamy się na wieściach z kraju i ze świata.
8: 8 ofiarom zbrodni wołyńskiej przywrócono imiona i nazwiska.
9: To dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym.
8: Wczoraj w Ministerstwie Kultury potomkowie zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Późnikach odebrali noty identyfikacyjne.
10: Mam tutaj akurat te noty dotyczące mojego zamordowanego stryja Mikołaja i jego dwóch córek.
11: To była u pana w rodzinie żywa historia? Często mówiło się o Późnikach?
10: Tak. Te wszystkie dane przekazywałem jeszcze żyjącym, młodszym ode mnie.
12: To rzeczywiście dowód na to, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców.
8: Mówili Tadeusz Szafrański i Beata Jagielska. Rozmawiał z nimi reporter Jakub Rybski.
9: Dzisiaj mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu. Chodzi o dawne wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
8: Tam podczas prac poszukiwawczych odnaleziono szczątki ponad 650 osób. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
9: Nie będzie też nakazu zatrzymania go na terytorium Wielkiej Brytanii.
8: Takie decyzje wobec polityka podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości podjął Warszawski Sąd Okręgowy, rozpatrując wniosek prokuratury. O szczegółach Krzysztof Zasada.
13: Sąd uznał, że nie ma podstaw wystawiania nakazów aresztowania polityka PiS, bo nie przebywa on ani na obszarze Unii Europejskiej, ani Wielkiej Brytanii. Ta decyzja jest ostateczna, nie można jej zaskarżyć. Jeśli zmienią się warunki, na przykład będzie potwierdzenie lub podejrzenie, że Zbigniew Ziobro jest na terenie Unii, wtedy prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek o ENA.
9: W Warszawie. Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej.
8: No i będzie to pierwszy taki ośrodek poza gronem państw założycielskich agencji. Wiadomo już, że jej zadaniem nie będą wyłącznie badania kosmosu.
9: Igor Skrzypek.
4: Poza badaniami na rzecz eksploracji kosmosu, co oczywiste, zadania centrum mają skupić się na rozwoju technologii podwójnego zastosowania, tak by inwestycje w przemysł kosmiczny szły w parze z inwestycjami w bezpieczeństwo. Centrum powstanie w Warszawie, dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Stolica ma być łącznikiem całej sieci polskich miast zaangażowanych w rozwój przemysłu kosmicznego. Różne projekty i zadania będą mogły być realizowane w wielu polskich miastach.
5: W Puławach i w całym regionie dzisiaj dość ciepło, do 25 stopni zapowiadają synoptycy. Jutro 27, 28 w czwartek, najcieplej w piątek do 29. Ale uwaga, w wielu miejscach województwa mamy ostrzeżenie o burzach i deszczach. Takie rzeczy mogą się dzisiaj na Lubelszczyźnie pojawiać. Bądźcie więc ostrożni, jeśli wybieracie się w podróż. Dzień na ogół pochmurny, dopiero po późnym popołudniem i wieczorem spodziewamy się przejaśnień. Ciśnienie stabilne. Biometr jest nie najlepszy, a wiatr na razie umiarkowany, wieje z północy. To już prawie połowa tygodnia, to już prawie połowa miesiąca lipca, 14 dzień tego miesiąca w kalendarzach. Marek Moc, zapraszam, trwa nasze poranne spotkanie.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek, a jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co tam gwiazdy wróżą na dzisiaj niektórym znakom zodiaku. Bliźnięta, przed tobą dzień pełen ciekawych rozmów i inspirujących spotkań, które mogą zaowocować nowymi pomysłami. Nie bój się zadawać pytań, bo odpowiedzi okażą się bardzo wartościowe. Bardziej wartościowe niż przypuszczasz. Waga, twoja umiejętność dostrzegania dobrych stron różnych sytuacji będzie dziś wyjątkowo pomocna. Dzięki spokojowi i życzliwości uda ci się stworzyć wokół siebie atmosferę, w której wszystkim będzie po prostu dobrze. I jeszcze koziorożec, to dobry moment, aby zacząć sprawę, którą dawno odkładałeś na później. Satysfakcja z wykonanej pracy sprawi, że z nową energią spojrzysz na kolejne wyzwania.
1: Radio Impuls.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato, a jak lato to latino rytmy. Król latynoskiego trapu dzisiaj na Narodowym. Bad Bunny zakręci stolicą. Podobno już znaleźć miejsce w Warszawie noclegowe to raczej jest niemożliwe. Jak wynika z danych portali noclegowych, rezerwacje sięgają jakieś prawie 84%. W tych dniach to już ponad 92,5%. Tak więc jeśli w innym celu wybieracie się dzisiaj do Warszawy, no to z noclegiem może być kłopot. Tak to zwykle jest, kiedy wielki koncert w naszym kraju, kiedy w okolicy jest jakiś duży festiwal. Pamiętajcie, jeśli planujecie uczestnictwo w takich wydarzeniach, zdecydowanie wcześniej trzeba zarezerwować sobie nocleg.
1: Radio Impuls.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Po reklamie.
12: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 26 stopni Celsjusza w Puławach, Końskowoli i Kurowie. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie z szerokimi przejaśnieniami, a aura pozostanie stabilna. Opady są mało prawdopodobne, choć lokalnie mogą pojawić się krótkie, przelotne chmury. Wiatr będzie słaby, nie wpływając na odczuwalną temperaturę. Wieczorem słupki spadną do około 18 stopni.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na to, co tam u naszych na mundialu. Oczywiście u naszych sędziów. No, wciąż wielka zagadka, czy posędziuje jeszcze w tym turnieju Szymon Marciniak. Wieści są i uspokajające, i niepokojące, bowiem Tomasz Kwiatkowski został wyznaczony do obsługi systemu VAR podczas dzisiejszego meczu Francji z Hiszpanią. No, a to oznacza, że być może w ogóle już naszych sędziów nie zobaczymy na turnieju, no bo zostały do obsady dwa mecze. Mecz o trzecie miejsce i mecz finałowy. Czy doczekamy się Polaka w finale Mistrzostw Świata? Trzymamy kciuki, a dzisiaj o 21:00 wielkie potęgi futbolu się spotkają, a kolejny półfinał jutro o 21:00 również. Ależ emocje!
1: Radio Impuls.

0: Mazury czy nadmorze? Ten dylemat wielu pewnie ma już za sobą, a my wciąż na posterunku. Nasi dziennikarze przygotowali dla Was kolejną porcję najważniejszych wiadomości. Wystartujemy z nimi punktualnie o godzinie 8. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
1: O reklamie.
0: Witajcie we wtorkowy poranek. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Mieszkańcy gminy Karczmiska mogą liczyć na poprawę działania lokalnej sieci wodociągowej. Rusza modernizacja 4 gminnych hydroforni, które odpowiadają za dostawy wody. Prace prowadzone będą w Zaborzu, Wymysłowie, Uściążu oraz Karczmiskach pierwszych. Plac budowy przekazano już wykonawcy. Ten remont ma zwiększyć niezawodność systemu, poprawić bezpieczeństwo dostaw oraz zapewnić mieszkańcom lepszą jakość usług wodociągowych. Zadanie realizowane jest wspólnie z gminą Chodel i przy wsparciu funduszy unijnych. W miniony weekend w parku przy Pałacu Czartoryskich w Puławach królowała lokalna kuchnia. Wszystko za sprawą nadwiślańskich spotkań kulinarnych, które zgromadziły producentów żywności, koła gospodyń wiejskich, rękodzielników i mieszkańców. Co wyjątkowego jest w naszym regionie, mówi Piotr Lenart, koordynator szlaku krajoznawczo-kulinarnego Niech Cię Zakole.
5: Urodziłem się w Kraśniku, a więc Lubelszczyznę trochę znam. To ja zawsze kojarzyłem to ze swojskim, a wykwintnym jedzeniem. Naprawdę z tym swojskim, z tymi stołami zastawionymi własnymi właśnie wyrobami, tak? I tak mi się to kojarzy. To jest jedna rzecz. No, z kuchnią jarską również, tak? Bo no, tu jest taka różnorodność, no, choćby tych pierogów, prawda? I różnych innych potraw jarskich, z kaszy, z ziemniaków i tak dalej. Tylko tu jest jedna rzecz. Otóż według mnie, to jest chyba definicja obowiązująca, no nie można zrobić potrawy regionalnej z czegoś, co regionalnym nie jest.
4: Do tematu lokalnej kuchni będziemy dziś jeszcze wracać, a teraz jeszcze lokalny sport. Wczoraj informowaliśmy, że klub sportowy Wisła Puławy otrzymał licencję na udział w rozgrywkach A-klasy, a dziś odbędzie się spotkanie organizacyjne dla piłkarzy, którzy chcą dołączyć do zespołu. Zebranym zostanie przedstawiony nowy trener seniorskiej drużyny, a poza tym będą omawiane plany na najbliższy sezon oraz zasady udziału w rozgrywkach. Będzie też okazja, by zadawać pytania i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu nowego puławskiego zespołu. Dzisiejsze spotkanie odbędzie się o godzinie 16 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach. Na razie to wszystko z regionu. Czas na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
6: Dziś mają ruszyć prace ekshumacyjne na Wołyniu w gminie Riwne w powiecie Kowelskim.
7: To teren dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, gdzie w 1943 roku jednego dnia ukraińska armia powstańcza wymordowała ponad 1050 osób.
6: W poprzednich latach wydobyto i pochowano szczątki ponad 650 ofiar. Teraz badacze będą poszukiwać dwie zbiorowe mogiły.
8: Wiemy, że tam są szczątki, natomiast nie wiemy ile osób, ponieważ no nie wiemy jak głęboka jest ta jama. Jedna z tych dwóch jam ma 15 metrów kwadratowych powierzchni, natomiast nie wiem jak głęboka jest, więc możemy się tam spodziewać 30, 50 albo 150 osób. Trudno powiedzieć, dopiero się wszystko okaże, jak pracę rozpoczniemy.
6: Mówi ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u.
7: Te prace mają potrwać do 7 sierpnia.
6: Prezydent Donald Trump w czwartek o 21 czasu wschodniego, czyli o 3 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego, ma wygłosić orędzie do narodu.
7: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, ta zapowiedź pojawiła się po tym, jak doszło do eskalacji w cieśninie Ormuz.
9: Dzień dobry, tak, choć Biały Dom nie ujawnił tematu przemówienia, to spekuluje się, że może dotyczyć Iranu. Dziś o 22 czasu polskiego siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczną egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu. Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem. Według niego nowe opłaty mają pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent stwierdził, że Stany Zjednoczone od pół wieku chronią żeglugę w cieśninie Ormuz i nigdy nie otrzymały za to wynagrodzenia. Przypomnę, cieśnina była otwarta dla żeglugi przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiej operacji w Iranie.
6: W kalendarzach wtorek, 14 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 26 stopni Celsjusza w Puławach, Baranowie i Nałęczowie. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Z rana możemy spodziewać się opadów deszczu, a wieczorem nawet burz. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego. Wieczorem słupki spadną do około 16 stopni.
0: Czternasty dzień lipca, wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. To wszystko u nas. Zapraszam na kolejną część naszego porankowego spotkania. Marek Moc, dzień dobry.
2: Radio Impuls.

0: Panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, jeśli wybieracie się na wakacje, pamiętajcie, że czekają na was pułapki. Takie rzeczy dzieją się podobno już na Majorce. Zaroiło się tam od niewykwalifikowanych masażystów, którzy polecają swoje usługi prosto na plaży. No i jak się okazuje, tamtejsze władze walczą z tą plagą, tak, bo jest to plaga. Ukarano już ponad 30 osób. Kary wynosiły od 750 do nawet 1500 euro. Dlaczego to wszystko? Dlatego, że taki niewykwalifikowany masażysta może zrobić nam więcej szkód niż przynieść pożytku. Choćby doprowadzić nas do kontuzji, to jeszcze używają niekoniecznie certyfikowanych kosmetyków i to też może wpływać na nasze zdrowie. Pamiętajcie, tanio zwykle nie znaczy dobrze.
1: Radio Impuls.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Za chwilę opowiemy sobie o pogodzie. Będą też dość pokrzepiające wieści, choć pewnie mało pocieszające dla tych, którzy padli ofiarą włamywaczy. Szczegóły za kilka minut.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
7: Citroen.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
7: Po reklamie.
10: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 26 stopni Celsjusza w Puławach. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie z szerokimi przejaśnieniami, a aura pozostanie stabilna. Opady są mało prawdopodobne, jedynie lokalnie możliwe krótkie chmury. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni. Podobnie będzie w Markuszowie i Kazimierzu Dolnym.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Jeśli wyjeżdżacie na wakacje, to pamiętajcie o tym, aby zabezpieczyć swoje mieszkanie. Pamiętajcie, aby tylko informacje przekazać o waszym wyjeździe zaufanym sąsiadom, czy też bliskim krewnym. A najlepiej, żeby ktoś zaglądał do was od czasu do czasu. Ale jak się okazuje, w ostatnich latach w Polsce spadek liczby włamań mamy o ponad 30%. No i jak się okazuje, włamywacze kalkulują, że im się to po prostu nie opłaca. No bo coraz rzadziej w domach przechowujemy gotóweczkę. Wartościowe przedmioty są lepiej zabezpieczone, no choćby sprzęt elektroniczny zabezpieczony hasłami, a także ma lokalizatory. No i podobno biżuteria też nie jest w modzie, zwłaszcza po to, żeby ją trzymać w domu. Ale wiadomo, zawsze znajdzie się jakiś amator cudzej własności. Dbajcie w czasie wakacji o swoje bezpieczeństwo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. Do dobrego grania wracamy po godzinie 9. O 9 oczywiście u nas wiadomości. Przypomnę, dzisiaj dzień rekina. A przy okazji wakacji rekiny biznesu też się pojawiły. No i zauważyłem, że coraz więcej stoisk z domową lemoniadą dzieciaki wystawiają przed domy. Chyba się dzisiaj skuszę.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Dziś wtorek to 14 dzień lipca. Na zegarach godzina 9. Zapraszamy Was na kolejne wydanie wiadomości.
4: Czas na wiadomości. Radia Impuls, Magdalena Krawczak, zapraszam. Ponad 200 kontroli, 150 wykroczeń i prawie 80 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych to efekty weekendowej akcji Stop Drift lubelskiej drogówki. Policjanci sprawdzali kierowców, którzy łamią przepisy i stwarzają zagrożenie na drodze, zwracając szczególną uwagę na niebezpieczne manewry oraz stan techniczny pojazdów. Aż 107 osób ukarano za przekroczenie dozwolonej prędkości. Mundurowi przypominają, że driftowanie, czyli celowe wprowadzanie auta w poślizg, jest surowo karane. To mandat na przynajmniej 1500 zł oraz nawet 15 punktów karnych. A już dziś mieszkańcy Opola Lubelskiego i okolic mogą bezinteresownie i w swojej okolicy oddać krew, która pomoże zarówno ofiarom wypadków drogowych, jak też osobom przewlekle chorym. Akcję terenową prowadzą pracownicy Lubelskiego Centrum Krwiodawstwa, którzy zaparkowali swoim ambulansem przed Urzędem Miasta w Opolu Lubelskim. Rejestracja właśnie rusza i potrwa do godziny 13. Przypominamy, że przed oddaniem krwi trzeba zjeść lekkostrawne śniadanie. Nie zapomnijcie też o dowodzie tożsamości. W tym tygodniu w regionie odbędą się jeszcze dwie podobne akcje w Końskowoli i w Lubartowie, obie w niedzielę. O szczegółach jeszcze powiemy. Tegoroczne nadwiślańskie spotkania kulinarne już za nami. Było to święto lokalnej kuchni pełne regionalnych smaków. A czym właściwie jest lokalna kuchnia, mówi Piotr Lenart, kucharz i koordynator szlaku krajoznawczo-kulinarnego Niech Cię Zakole.
5: Regionalne to znaczy, że swojskie, to znaczy swoje własne. No nie gdzieś tam kupione i z tego klejone, że to niby ten, nie? Nie, to właśnie jest to od pola do stołu, to jest właśnie regionalne, tak? Czyli robimy ze swego własnego rodzimego. Tak jak tutaj jest tarasa puławska, która ma niesamowite walory i smakowe, i oczywiście aromaty, smaki, ale ma tę wartość żywności funkcjonalnej. Żywność funkcjonalna to ta, która nie wymaga ani suplementacji diety, ani wzmacniaczy smaków, aromatów.
4: Do tego tematu wrócimy za godzinę, a na razie sprawdzamy, co nowego w kraju i na świecie. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie. Czy znów zapłacimy więcej za paliwo? Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
6: Dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus.
7: Rakiety znów pojawiły się nad Zatoką Perską. W górę poszybowały też ceny ropy.
6: Igor Skrzypek, dzień dobry. Igor, jak reagują światowe rynki na to zamieszanie?
8: No, tylko wczoraj ropa podrożała aż o 8%. Dziś mamy kolejne podwyżki. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $84. A przypomnę, poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych.
9: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
8: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu. Gdy obowiązywał pakiet CPN, zysk dla stacji paliw był ograniczony. Teraz tego limitu nie ma i odczuwają to kierowcy. W najbliższym czasie nie odczują na pewno ulgi. Przy tak drogiej ropie w kolejnych dniach paliwa będą drożeć.
7: Jeśli będziemy wprowadzać drugi próg podatkowy, to wyłącznie drogą rządową.
6: Temat podwyższenia drugiego progu podatkowego był tematem wczorajszej rozmowy minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
7: Na linii teraz Kasper Wróblewski.
3: Dzień dobry,
7: czy
3: witam.
7: Taka ustawa się pojawi?
3: W koalicji rozmawia się na ten temat, co potwierdzają politycy ugrupowań tworzących koalicję rządową.
10: Rozmowy rzeczywiście w koalicji trwają, natomiast ja myślę, że się to powinno zakończyć jakimś wspólnym stanowiskiem rządu.
3: Usłyszałem od posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic. Jednocześnie politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w tej kadencji Sejmu wprowadzenie drugiego progu podatkowego jest mało prawdopodobne.
11: Mam nieodparte wrażenie, że to jest też szukanie jakiejś uwagi politycznej w ramach pewnych problemów, które dotyczą określonych polityków w Polsce.
3: Usłyszałem od posła Mariusza Witczaka. Jednocześnie do Sejmu kilka tygodni temu trafiła poselska ustawa Polski 2050, podwyższająca drugi próg podatkowy. Jednak do tej pory posłowie się tym projektem nie zajęli.
6: -26 stopni, tyle zobaczymy dziś na termometrach w Puławach, Wąwolnicy i Rykach. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie z szerokimi przejaśnieniami, a aura pozostanie stabilna. W Wąwolnicy i Rykach możliwe są burze z silnymi opadami. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni.
0: 14 dzień lipca w kalendarzach. Kamil, Marcel, Angelina, a także Henryk, Kamila, Włodzimierz, Dawid, Jakub czy Izabela świętują imieniny. Dziś także Iga. Nie wiem, czy pani Iga, nie pamiętam, kiedy ma urodziny. Nieważne, wszystkim świętującym najlepsze życzenia jeszcze raz we wtorkowy poranek.
12: Radio Impuls.

0: Wtorkowy poranek, muzyka wybrana na lato. Co tam w wielkim świecie celebrytów? No znów szokuje świat. Kto? Britney Spears znowu została przyłapana na dziwnym zachowaniu. Najpierw zrobiła zakupy, a potem udała się w podróż. Bardzo swobodnie się podobno zachowywała. Wychylała się podczas jazdy przez szyberdach. Widać to na zdjęciach. No, takie zachowanie jest niezgodne z przepisami. Czy tak zachowywać powinna się dorosła, poważna osoba, matka dzieciom i tak dalej, i tak dalej? No nie, no nikomu nie wypada. Pamiętajcie, szaleństwo wakacyjne szaleństwem, ale wszystko z umiarem i zgodnie z prawem. Nie bierzcie z niej przykładu. Nie idźcie tą drogą, a właściwie nie jedźcie tą drogą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Ale jesteś zadowolony?
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
15: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
16: W Puławach, Kurowie i Markuszowie dziś 26 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie z szerokimi przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe są burze z krótkimi opadami deszczu. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem słupki spadną do około 18 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie, nie będzie dzisiaj nic, co opadł, Robercie. Nie, nie będzie, absolutnie. Za to przytoczę wam piękne słowa. Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej. A, no właśnie, takie słowa napisała w internetach Patrycja Markowska, umieszczając do tego relację z wypadu na Mazurach ze swoim mężem i rodzicami. Tak jest, pan Grzegorz w świetnej formie, cieszymy się bardzo z tego powodu. No i miłego wypoczynku wszystkim życzymy, gdziekolwiek wypoczywacie, ale najważniejsze, że jesteście z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lato, wakacje, wypoczynek, nie ma nudy. Sprawdzają to również nasi dziennikarze. Po godzinie 10 przekażemy Wam informację o tym, jak miło spędzić czas przy okazji kulturalnie i być może z dawką wiedzy zapełnić dzisiejsze popołudnie. A o 10 już za moment wiadomości.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Mamy wtorek, to 14 dzień lipca. Już 10. Przed nami kolejne wydanie wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls i zwracamy się do rolników i sadowników z gminy Nałęczów. Tamtejszy Urząd Miasta przyjmuje już oświadczenia o stratach, jakie poniosły lokalne gospodarstwa z winy anomalii pogodowych, na przykład niedawnych ekstremalnych upałów. Dotyczy to między innymi plantacji malin, jeżyn, porzeczek, borówek i truskawek, a także upraw cebuli, ogórków, pomidorów, selerii, fasoli oraz grochu. Ważne, by w zgłoszeniu wskazać to zjawisko pogodowe, które wyrządziło największe szkody, ponieważ na daną uprawę przysługuje tylko jedna forma pomocy. Nałęczowski ratusz będzie przyjmować zgłoszenia do następnego czwartku, 23 lipca. Natomiast rolnicy, którzy gospodarują na glebach słabej jakości, mogą zdecydować się na ich zalesienie. Do końca lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśne. Dotacje można przeznaczyć także na nowe zadrzewienia, tworzenie systemów rolno-leśnych czy poprawę kondycji prywatnych lasów. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. właściciele lasów zniszczonych przez pożary. Wnioski przyjmowane są wyłącznie przez internet za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus. I zostajemy jeszcze w temacie lokalnych smaków. Lokalna kuchnia opiera się także na pracy hodowców zwierząt. O tym, co wyróżnia mięso z okolic Puław, mówi Piotr Lenart, kucharz, który w miniony weekend był gościem nadwiślańskich spotkań kulinarnych w Puławach.
7: Ona ma wszystkie wartości, bo to jest bliziutkie, bardzo bliskie, jest mięsa dzikiego z natury dobrego. Właśnie te rasy były tak formowane i były przystosowywane do naturalnej, występującej, lokalnej paszy, a nie gdzieś tam kupowanych worków z jakimiś tam zapychaczami czy hormonami wzrostu i tak dalej. A więc na czymś, co jest dobre z natury, tworzymy kuchnię.
6: Do tematu produktów lokalnych będziemy dziś jeszcze wracać, a na razie zmieniamy perspektywę na kraj i świat. Nowe doniesienia, w tym te dotyczące mundialu, przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
8: Polacy są za zakazem korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24.
9: Tak, takiemu rozwiązaniu mówi 65% pytanych.
8: Ponownie łączymy się z Magdaleną Greiner.
9: Ponownie witamy, dzień dobry.
8: Magdo.
9: Dzień dobry.
8: No i młodsi pytani, tym poparcie dla zakazu jest mniejsze.
10: W przypadku osób po 40 zakazu oczekuje 70 i więcej procent zapytanych, ale już w wieku do 40 lat 60 do 30 połowa, a najmniej zwolenników zakazu jest wśród osób do 24 roku życia tylko 44%. Co o ograniczeniu dostępu do społecznościówek myślą sami zainteresowani?
11: Są też osoby, które po prostu z rozsądkiem ich używają i myślę, że nie jest to konieczne, żeby zabierać właśnie tego dostępu, szczególnie jak właśnie niektórzy mają już blisko tego 16 roku. roku życia.
10: Usłyszałam od 15-latek.
8: Dziś wieczorem na stadionie Warlington, niedaleko Dallas, pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu.
9: Starcie dwóch głównych faworytów, Hiszpanii i Francji, a jutro w Atlancie spotkanie Anglików z Argentyną.
8: W Atlancie jest nasz specjalny wysłannik na decydujące mecze mundialu, Wojciech Marczyk.
12: Tak jest, dzień dobry.
9: Dzień dobry, w Atlancie widać i czuć zbliżający się półfinał?
12: Widać i odczuć zbliżające się spotkanie Anglii z Argentyną można było zaraz po wyjściu samolotu późnym wieczorem polskiego czasu. Z Frankfurtu leciało ze mną tutaj na pokładzie wielu angielskich kibiców, którzy nie chcieli dokładnie zdradzić, ile zapłacili za bilety na jutrzejszy mecz, ale usłyszałem, że kilka tysięcy funtów. Na lotnisku mnóstwo jest reklam i znaków z logo mundialu. Podobnie jest w drodze do centrum. Stacja miejskiej kolejki przy stadionie cała jest w kolorach Mistrzostw Świata, a kibice z Argentyny, których tam spotkałem, wierzą, że znów Messi poprowadzi ich do finału. To takie wzruszające patrzeć na grę Messiego, widzieć go za każdym razem, gdy wychodzi na boisko. Mecz Argentyny z Anglią jutro, a dziś tutaj w strefie kibica w Parku Olimpijskim będzie można zobaczyć starcie Francji z Hiszpanią. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
8: No i ten dzisiejszy mecz Francja i Hiszpania o 21:00.
13: Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 26 stopni Celsjusza w Puławach, Końskowoli i Kurowie. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie z szerokimi przejaśnieniami. Mieszkańcy tych miejscowości mogą spodziewać się dziś opadów z burzami. Wiatr będzie słaby, nie wpływając na odczuwalną temperaturę. Wieczorem słupki spadną do około 18 stopni przy spokojnych letnich warunkach.
0: Jak słyszeliście, pogoda może nam spłatać dzisiaj figle, tak więc warto dobrze zaplanować sobie czas. A u nas muzyka zapewnia dobrą rozrywkę przez całą dobę. Zostańcie z nami.
4: Radio Impuls.

0: Radio Impuls z propozycjami na wtorek. Wakacje to czas na podróże, także te po świecie wyobraźni. Gminna Biblioteka Publiczna w Końskowoli zaprasza dzieci od 5 roku życia oraz młodzież do udziału w wakacyjnej akcji Paszport Czytelniczy. Uczestnicy mogą odebrać specjalny paszport w bibliotece, a następnie zdobywać kolejne pieczątki za wypożyczone i przeczytane książki. To nie tylko zabawa, ale też sposób na odkrywanie nowych historii i zachęta do częstszego sięgania po literaturę. Organizatorzy przypominają, wakacje z książką mogą być równie ciekawe jak prawdziwe podróże.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Netto. Pokochaj niskie ceny.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto

0: Żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Po reklamie.
4: W kalendarzach wtorek, 14 dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj słupki na termometrach pokażą około 26 stopni Celsjusza w Puławach, Baranowie i na Łęczowie. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego. Wieczorem słupki spadną do około 16 stopni.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Miłośnicy dwóch kółek z powiatu opolskiego będą mieli okazję połączyć siły i wspólnie odkrywać region. Powstaje powiatowy klub rowerowy, który ma zrzeszać osoby lubiące aktywny wypoczynek, rekreacyjne wycieczki i rodzinną turystykę rowerową. Organizatorzy zapraszają pełnoletnich rowerzystów oraz seniorów na spotkanie założycielskie, podczas którego zostaną omówione cele klubu, pomysły na wspólne trasy i przyszłe inicjatywy. Będzie też czas na rozmowy i integrację przy kawie. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Udział w nim jest bezpłatny.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To wtorkowy poranek z muzyką wybraną na lato. I znów paliwko w górę. Jaka będzie górna granica? No, w wakacje oczywiście nigdy nie było taniej, ale przetrwamy. Ja zapraszam Was na godzinę 11. Wtedy to wystartują nasze kolejne wiadomości.
1: Reklama.
2: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
1: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 11, jest wtorek, to 14 dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości.
3: Czas na wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. W gminie Karczmiska rusza inwestycja, której skutki będą odczuwalne każdego dnia. Modernizacja 4 hydroforni ma poprawić jakość i bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców. W sumie prace obejmą 4 ujęcia wody. W Zaborzu, Wymysłowie, Uściążu i w Karczmiskach pierwszych. Po zakończeniu inwestycji gminna sieć wodociągowa ma działać sprawniej i zapewniać bardziej niezawodne dostawy wody. Projekt realizowany jest z pomocą dotacji z funduszy europejskich dla Lubelskiego. A teraz wracamy do tematu lokalnej kuchni. Regionalne smaki opierają się na produktach lokalnych. I tak naprawdę wystarczy jeden dobry produkt, by region zyskał coś, co go wyróżnia. O tym mówią Iwona Wodzyńska z Rolniczego Handlu Detalicznego Papierówka i kucharz Piotr Lenart.
4: Nie musimy mieć wszyscy wszystkiego, że tak powiem. Sąsiad ma owoce, ten ma mięso, ten ma różne przyprawy czy zioła. Zawsze można połączyć siły. I tylko po sąsiedzku, że tak powiem. No.
5: A na Lubelszczyźnie możemy znaleźć wszystko.
4: No właśnie, absolutnie.
6: Macie wszystko, co do szczęścia potrzeba, a jeśli nie ma, to trzeba choćby powrócić do tradycji chowu świnki puławskiej. Naprawdę. Ludzie, macie blisko Warszawy, macie Lublin, jesteście naprawdę w takim miejscu, gdzie o rynki zbytu nie powinno być trudno. Nie? Tylko trzeba wrócić do tej kultury kulinarnej, do tej kultury hodowlanej, kultury rolnej, opartej na rodzimych produktach. No na tym, co tutaj rzeczywiście od wieków występowało i naturalnie występuje.
3: Do rozmowy z gośćmi nadwiślańskich spotkań kulinarnych wrócimy za godzinę. A teraz wiadomość dla zawodniczek, które chcą dołączyć do kobiecej drużyny piłkarskiej Wisły Puławy oraz do ich opiekunów. Dziś wieczorem odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące drużyny, w której będą grać dziewczęta z roczników 2011-2013. Zebrani dowiedzą się więcej na temat organizacji zespołu, planów treningowych i udziału w rozgrywkach. To też okazja, żeby zadać własne pytania na temat nowej kobiecej drużyny. Dzisiejsze zebranie odbędzie się na terenie stadionu Mosir w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze o godzinie 19. Na razie zostawiamy region. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński sprawdzą doniesienia z kraju i zagranicy.
7: 74 mandaty po skontrolowaniu 324 jednośladów elektrycznych w Warszawie.
8: Stołeczna policja podsumowuje akcję pod kryptonimem e-bike przeprowadzoną na Śródmieściu i Mokotowie.
7: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Za co krzysztofie funkcjonariusze wypisywali mandaty?
9: Część jednośladów nie spełniała określonych prawem wymogów technicznych, a chodzi m.in. o ingerencję w blokadę prędkości. W ręce policjantów wpadła też nietrzeźwa osoba prowadząca hulajnogę. Wykryto także 3 poszukiwanych. Poważne zastrzeżenia mundurowych wzbudził sposób jazdy użytkowników tego sprzętu. W większości chodzi o hulajnogi, ale także rowery elektryczne i inny sprzęt napędzany prądem. To przede wszystkim nadmierna prędkość, niebezpieczna jazda po chodnikach, ale także przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. 21 spośród osób, które naruszyły przepisy, to byli nieletni. Policjanci wystawili 74 mandaty na kwotę w sumie przekraczającą 30 tysięcy złotych. W 3 przypadkach zabezpieczyli hulajnogi. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne takie akcje na terenie stolicy.
7: Robert Lewandowski jest już w Chicago.
8: Dziś Amerykanie zaprezentują oficjalnie zawodnika Chicago Fire, informuje Paweł Żuchowski.
10: Robert Lewandowski w nocy czasu polskiego przyleciał do Chicago, wylądował na lotnisku O'Hare. Terminal opuścił w taki sposób, by nie spotykać się z dziennikarzami, którzy na niego czekali. Dziś ma pojawić się na treningu, tu gdzie w tej chwili jestem, w centrum treningowym, niedaleko centrum miasta. Będziemy mogli obserwować przez kwadrans przygotowania drużyny. Potem Robert Lewandowski weźmie udział w 30-minutowej konferencji prasowej. Mnóstwo obostrzeń pod groźbą odebrania akredytacji, wyprowadzenia z centrum treningowego, żadnego nagrywania telefonem, żadnych pytań do pracowników i działaczy klubu, a także zawodników poza konferencją. Zapowiedziano też, że Robert Lewandowski nie będzie udzielał w tym tygodniu indywidualnych wywiadów. Próba rozmowy z nim poza konferencją też ma skutkować usunięciem z obiektu, a także odebraniem akredytacji na resztę sezonu. W Chicago Paweł Żuchowski.
11: ...26 stopni. Tyle zobaczymy dziś na termometrach w Puławach, Wąwolnicy i Rykach. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie z szerokimi przejaśnieniami. W tych miejscowościach możliwe są burze z silnymi opadami. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura spadnie do około 16 stopni.
0: Ojej, jutro o poranku pewnie kibice piłki nożnej będą bardzo niewyspani. Mecz dopiero o 21:00. Jak to się zakończy? Nie wiadomo. Pewne jest jedno, usłyszymy się jutro punktualnie o 6:00. Marek Moc za dziś dziękuję. Dobrej reszty dnia i do usłyszenia.
2: Radio Impuls.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: W Puławach, Kurowie i Markuszowie dziś 26 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie z szerokimi przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe są burze z krótkimi opadami deszczu. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem słupki spadną do około 18 stopni.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Plus.

0: Ta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
1: Po reklamie.
4: Samo południe, bo minęła 12. Zapraszamy na wiadomości.
5: Magdalena Krawczak, zapraszam na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Narasta napięcie w grupie Azoty. Związkowcy domagają się zmian w polityce płacowej i przywrócenia zawieszonych świadczeń pracowniczych. Organizacje NSZZ Solidarność działające w spółkach grupy Azoty, w tym w Puławach, ogłosiły pogotowie strajkowe i przekazały pracodawcom swoje żądania. Najważniejsze postulaty to podwyżki wynagrodzeń, przywrócenie zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy oraz konsultowanie zmian organizacyjnych ze stroną społeczną. Pracodawcy mają 7 dni na odpowiedź. Brak porozumienia może oznaczać rozpoczęcie sporu zbiorowego i dalsze działania przewidziane prawem. W Puławach do wspólnej inicjatywy związkowej dołączyli również przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. W pobliżu zabytkowego ogrodziska w Chodliku rozpoczęły się kolejne badania archeologiczne. Naukowcy sprawdzają teren łąki po północnej stronie grodziska, gdzie jesienią ma powstać wieża widokowa i infrastruktura turystyczna. Archeolodzy szukają śladów dawnej osady, która mogła funkcjonować u podnóża grodziska przed wiekami. Pierwsze odkrycia są obiecujące. Znaleziono m.in. fragmenty wczesno-średniowiecznych naczyń glinianych. Dodajmy, że w ten weekend w Chodliku odbędzie się Festiwal Słowian Archeoperyferia. O tym wydarzeniu będziemy jeszcze mówić. A teraz wracamy do rozmowy o lokalnych smakach. Kucharz Piotr Lenart i Iwona Wodzyńska z Rolniczego Handlu Detalicznego Papierówka podkreślają, że produkty pochodzące z naszego regionu są doceniane także poza Lubelszczyzną.
6: Świnka Rasy Puławskiej, po to żeśmy ją dzisiaj wybrali, bo jest nazwa. I teraz, a my przetwarzamy tę świnkę rasy puławskiej u nas w Kujawsko-Pomorskim, bośmy się tym zachwycili, tak? Dlatego hodowcy to wzięli, bo i przetwórcy to chcieli, i konsumenci się tym zajadają po prostu, nie? Bo to jest poszukiwany w tej chwili u nas produkt. Ten rodzimy, tak? Ten rynek się rozwija. Jeśli u nas się rozwija, czemu nie miałby się rozwinąć u was w mateczniku właśnie tejże rasy? Można choćby od tego zacząć, żeby spróbować, no jest puławska rasa, no to twórzmy właśnie na tej rasie. I to, co Iwonka mówi, do tego własne lokalne dodatki. No.
7: Pola dyni, pola ogórków, wszystko macie.
6: Wszystko jest.
7: Tylko trzeba umieć to znaleźć. No. Po prostu. No.
5: A co można zyskać, tworząc produkty lokalne, poza ubogaceniem lokalnej kuchni? Sprawdzimy to już za niecałą godzinę. A na razie tyle z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy.
8: Członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych.
9: Chodzi o Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, kierujących fundacją na początku rządów PiS.
8: Ze szczegółami teraz Tomasz Skory. Tomku,
10: dzień dobry, witam.
8: Co wiemy o sprawie?
10: Do zatrzymań doszło dzisiaj rano, w tej chwili trwają, jeszcze związane ze sprawą przeszukania i działania zabezpieczające. Chodzi o dokumenty związane ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie.
11: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i dopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w kwocie nie mniejszej niż prawie 8,5 miliona złotych.
9: Mówi rzecznik służb Jacek Dobrzyński. Przypomnę, kampania Sprawiedliwe Sądy była organizowana za pieniądze przekazane przez spółki Skarbu Państwa, a wątpliwe było nie tylko spełnianie przez nią statutowych celów działania PFN, ale też prowadzone przez nią działania propagandowe wspierające reformy systemu wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nadużycie uprawnień, o którym mówią śledczy, zagrożone jest karą do 3 lat więzienia. Po zakończeniu przeszukań obaj zatrzymani mają być przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie.
12: Na aukcji w Nowym Jorku pod młotek pójdzie dziś szkielet T-Rexa. Może osiągnąć rekordową cenę, nawet 30 milionów dolarów.
8: Licytacja wywołuje olbrzymie emocje nie tylko wśród kolekcjonerów, ale także wśród naukowców. Dlaczego? O tym nasz korespondent Bogdan Frymorgana.
13: Materiały reklamowe domu aukcyjnego Sotheby's jeszcze bardziej podnoszą temperaturę tej licytacji. Szkielet dinozaura ma 12 metrów długości i 4 metry wysokości. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm, jaki narasta wokół tej aukcji. Przestajemy traktować tego typu znaleziska jako eksponaty naukowe, a coraz częściej widzimy w nich dzieła sztuki, mówi profesor Susan Maidman z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Jak podkreśla, jeśli wystawiony na aukcji szkielet T-Rexa trafi do rąk prywatnego kolekcjonera, w pewnym sensie ponownie znajdzie się pod ziemią i nie będzie dostępny dla naukowców ani dla ludzi, którzy chętnie odwiedzają muzea.
4: Może być troszkę duszno i parno dzisiaj w Puławach. Temperatura maksymalna ma wynosić 26 stopni Celsjusza. Osiągniemy ją w drugiej części dnia, no bliżej godziny 18. Ale uwaga, w tym czasie możliwe też burze w regionie. Przelotnie może padać także w nocy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo duże, ale potem zacznie się przejaśniać i wreszcie będziemy mieli w drugiej części dnia całkiem pogodne niebo. Termometry w Puławach jutro będą wskazywały 28 stopni Celsjusza. Poniedziałek za nami, przed nami wtorek, a raczej wtorkowe popołudnie, które spędzać będzie z wami dzisiaj Łukasz Tymków. Teraz mówię dzień dobry i przypominam, że mamy już 14 lipca. Kamil, Kamila, Marcel, Henryk, a także Stella świętują dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego.
0: Radio Impuls.

0: Tuż po 12, kiedy się z wami witałem, mówiłem o tym, kto dzisiaj świętuje imieniny, a kto urodził się 14 lipca, to Jacek Malczewski, czyli świetny polski malarz. William Hanna, współautor i współtwórca studia Hanna-Barbera, słynny piosenkarz czeski Karel Gott, były sekretarz generalny NATO Javier Solana, aktorka Elżbieta Zającówna, Maciej Miecznikowski, czyli bardzo charakterystyczny głos i wokalista zespołu Leszcze, Howard Webb, to taki sędzia piłkarski, którego w Polsce nie za bardzo lubimy. To jest również dzień urodzin Beaty Chmielewskiej Olech, czyli pani z Teleekspresu, i Marcina Prokopa oraz Dana Smitha z zespołu Bastille. Wśród urodzonych 14 lipca jest również Dan Reynolds z zespołu Imagine Dragons. A wszystkim tym, którzy nas słuchają i mają dzisiaj swoje urodziny, pozdrawiamy serdecznie. No i oczywiście wszystkiego najlepszego.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Od 25 stopni w Lublinie, w którym dzisiaj raczej będzie dominowało zachmurzenie duże, do 26 w Puławach będą wskazywały termometry w naszym regionie. Po południu możliwe są burze, a nocą przez region przejdą chmury z przelotnym deszczem. Jutro w ciągu dnia początkowo ma być pochmurno zarówno w Lublinie, jak i w Puławach, ale w drugiej części dnia niebo zrobi się pogodne. Temperatura maksymalna wynosić będzie 28 stopni Celsjusza i tak. Takie wskazania powinniśmy odnotować zarówno w Lublinie, jak i w Puławach.
13: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeśli planujecie dziś po południu na przykład wybrać się do Lublina i będziecie korzystali z S19 i będziecie jechali w stronę Szpitala Wojewódzkiego, to przygotujcie się na utrudnienia. Tam wprowadzono ruch wahadłowy, bo drogowcy będą rozbierać część nawierzchni. Zamknięty jest też wjazd i wyjazd w ulicę Wróbla. Wyjątek będą stanowiły autobusy komunikacji miejskiej. Remont ma potrwać w tym miejscu nawet 5 tygodni. A tymczasem wszystkim tym, którzy kierują jakimkolwiek środkiem lokomocji, Locomotion i Kylie Minogue już za chwilę w Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jedni odliczają do końca pracy, inni do jakichś innych wydarzeń, na przykład do meczu, a do niego zostało jeszcze naprawdę całkiem sporo czasu. Niby półfinał, a jakby finał, dziś odbędzie się o 21:00. Trzymamy kciuki za kogoś? No to trzymajmy. A ja informuję, że już za chwilę pojawią się u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
0: Pora na wiadomości. Minęła 13.
4: Czas na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności potrącenia rowerzysty w Dęblinie. Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 18 na skrzyżowaniu ulic Skarżyńskiego i Towarowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca BMW potrąciła 25-letniego rowerzystę znajdującego się na przejeździe dla rowerów. Mężczyzna trafił do szpitala, ale jego obrażenia nie okazały się poważne. Mundurowi przypominają kierowcom o obowiązku ustępowania pierwszeństwa rowerzystom. Z kolei kierowcy jednośladów powinni pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania. Przed wjazdem na przejście trzeba upewnić się, że nadjeżdżający pojazd zdąży się zatrzymać. A w miniony weekend smakosze i miłośnicy regionalnej kuchni znaleźli drogę do Puław, gdzie odbyły się nadwiślańskie spotkania kulinarne. Była tam również nasza reporterka Weronika Szydłowska, która sprawdzała, czy tworzenie lokalnych produktów kulinarnych jest opłacalne. Mówi Iwona Wodzyńska z Rolniczego Handlu Detalicznego Papierówka.
5: Ja zaczynając robić to, co zaczęłam robić, że tak powiem, czyli Rolniczy Handel Detaliczny, nigdy nie patrzyłam na to od strony biznesowej, bo to jest raczej, na początku to była zawsze moja pasja. Rozwijanie tego w tej chwili, powiem tak, no nigdy nic nie da się na hura. Jak to mawiał mój dziadek, łyżeczką, bo łyżką można się zakrztusić. Więc od wszystkiego trzeba zacząć powoli, ale widzę po tym, że tak jak mówię, na początku w roku przerobiłam 50 gęsi, potem było 100, potem było jeszcze więcej, czyli tych klientów cały czas przybywa. Więc wszystko, jeżeli ktoś prowadzi gospodarstwo, naprawdę może to potraktować jako taki dodatkowy dochód do gospodarstwa, to naprawdę są fajne pieniądze. Można sobie zarobić i na coś te pieniądze przeznaczyć.
4: A to, jakie lokalne produkty są najbardziej popularne w naszym regionie, zdradzimy za niecałą godzinę. Teraz lokalny sport. KS Wisła Puławy kompletuje skład na nowy sezon. Klub zaprasza dziś na spotkanie zawodników zainteresowanych grą w seniorskiej drużynie, która od tej jesieni będzie występować w A-klasie. Odbędzie się ono na terenie puławskiego stadionu Mosir w sali konferencyjnej o godzinie 16:00. Przy tej okazji zostanie przedstawiony nowy trener zespołu. Będą omawiane plany i cele na najbliższy sezon. Zainteresowani dołączeniem do drużyny będą mogli osobiście poznać wszystkie szczegóły. Na razie region za nami, pora na kraj i świat.
6: Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta. Wraz z nią ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc coraz droższe tankowanie. Igor Skrzypek, Igorze, co musi się stać, by rząd powrócił do pakietu CPN?
7: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych. Tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
6: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. Ta kontrola to reakcja na informacje o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką. A pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed centralą NFZ-u w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Michale, jakie konkretnie informacje ma dać ta kontrola?
8: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
8: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany według planu rządu mają wejść w życie we wrześniu.
0: Nawet 28 stopni Celsjusza dzisiaj będą wskazywały termometry w Puławach. Jutro natomiast możemy liczyć również na podobną temperaturę zarówno w Lublinie, jak i w Puławach. Dziś jeszcze możliwe są burze. Przelotny deszcz może padać także w nocy w regionie. Jutro natomiast od południa sporo pogodnego nieba. Pogodnie ma być też w czwartek. Wtorkowe popołudnie, coraz bliżej do momentu, w którym pierwsza zmiana skończy pracę, to już niecała godzina nam została. A tymczasem w kalendarzu wtorek, 14 lipca, dziś Dzień Rekina, Światowy Dzień Szympansa i łapania, no właśnie, no za 4 litery. Zdecydowanie więcej liter jest w moim imieniu i nazwisku. Łukasz Tymków, kłaniam się, zapraszam, zostańcie z nami.

0: Dziś niestety już wam się nie uda, bo do 13 można było się zarejestrować, a chodzi o oddawanie krwi. Dziś krwiowóz stoi w Opolu Lubelskim. Gdybyście chcieli oddać krew jeszcze w tym tygodniu, to w niedzielę będzie taka okazja w Końskowoli i Lubartowie. Przypominamy, że krew może oddać każdy, kto jest dorosły i zdrowy. Do tematu oddawania krwi na pewno jeszcze wrócimy w tym tygodniu w Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Po reklamie.
11: Do wieczora synoptycy ostrzegają przed burzami w okolicach Puław. Temperatura maksymalna nie powinna dzisiaj przekroczyć 28 stopni Celsjusza. Jutro cieplej, 29 i sporo słońca. Słonecznie ma być także w czwartek, piątek z temperaturą na poziomie około 31 stopni Celsjusza. Sobota i niedziela to lekkie ochłodzenie do 25 stopni. W weekend co prawda może się chmurzyć, ale synoptycy nie zapowiadają deszczu.
12: Słuchasz Radia Impuls.

0: A teraz uwaga, rodzice i dzieciaki z Nałęczowa. Wasz ośrodek kultury z Nałęczowską Fundacją Muzyczną zapraszają dzieciaki na bezpłatne lekcje otwarte gry na fortepianie. Podkreślamy, że udział w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. O szczegółach informuje Nałęczowski Ośrodek Kultury na swojej stronie, a ja teraz mogę wam zdradzić, że lekcje odbędą się pojutrze i w piątek, czyli 16-17 lipca od 11 do 13. No i kto wie, być może jedno spotkanie z fortepianem stanie się początkiem wielkiej muzycznej przygody. Od nawet być może takiej, jak to było w przypadku artysty o pseudonimie Fancy. On już za chwilę w Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zbliża się 14, wiadomo co to oznacza dla tych, którzy zaczęli na przykład pracę o 6, ale dla nas oznacza to, że już za chwilę będziemy was informowali. Najpierw z regionu, potem z kraju i ze świata.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Region, kraj i świat. Wiele ważnego wydarzyło się przez ostatnią godzinę. Posłuchajcie więc najnowszych wiadomości. Minęła 14.
4: Magdalena Krawczak. Zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Rolnicy, którzy z powodu niedawnych ekstremalnych upałów ponieśli straty w uprawach, mogą już składać oświadczenia. Na terenie województwa lubelskiego uruchomiono procedury dotyczące szkód wywołanych przez wysokie temperatury. Chodzi między innymi o plantacje malin, jeżyn, porzeczek, borówek i truskawek, a także uprawy cebuli, ogórków, pomidorów, selera, fasoli oraz grochu. Poszczególne urzędy gmin przyjmują już wnioski w tej sprawie. W Nałęczowie urzędnicy zaczekają do czwartku 23 lipca, a w Urzędzie Miasta w Puławach do środy 22 lipca. Z pól przenosimy się teraz pod ziemię, tam gdzie archeolodzy szukają śladów przeszłości. W Chodliku rozpoczęły się kolejne badania przy zabytkowym grodzisku. Naukowcy sprawdzają, czy po północnej stronie grodziska kryją się ślady dawnej osady. Sugerują to znalezione już tutaj fragmenty glinianych naczyń z wczesnego średniowiecza. Przypomnijmy, że jesienią w tym miejscu ma powstać wieża widokowa. W badaniach, które są prowadzone z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, biorą udział studenci z Poznania i Gdańska. A w miniony weekend koła gospodyń wiejskich z powiatu puławskiego i okolicy wzięły udział w konkursie na lokalne dania podczas nadwiślańskich spotkań kulinarnych, jakie odbyły się w Puławach. Przy tej okazji zapytaliśmy, jakie lokalne produkty są najbardziej popularne w naszym regionie, mówią goście wydarzenia. Iwona Wodzyńska z rolniczego handlu detalicznego Papierówka i kucharz Piotr Lenart.
5: No jeżeli chodzi o Lublin, no to chyba świnka puławska, no na tym się zatrzymamy, tak? Czyli tu wasze okolice Puławy, no to ja tutaj...
6: Zarejestrowano na liście produktu tradycyjnego jako ten i teraz tak, ta swojska kiełbasa, o której tu mówiłem, z szarym oczkiem, to jest absolutnie wasz produkt. Ten boczysz, ta szyneczka wędzona również, to są stąd, no taka kaszanka na kaszy gryczanej.
5: W kujawsko-pomorskim kaszanki się robi trochę inaczej, robi się na kaszy mieszanej, jest dodawany pęczak i kasza jęczmienna. Gryczana jest tylko dodatkiem, a tutaj jest zupełnie odwrotnie, jest tylko gryczana.
4: Do tego tematu wrócimy jeszcze za godzinę, a teraz czas na kraj i świat.
7: Gwałtowne burze nadciągnęły nad południowo-zachodnią Polskę. W ciągu zaledwie 2 godzin strażacy z Dolnego Śląska dostali ponad 100 zgłoszeń z prośbami o interwencję. Łączymy się z naszą dolnośląską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza?
8: W Jeleniej Górze, tam mamy burzę, ale także silny wiatr i ulewę. Studzienki nie nadążają z przyjmowaniem wody i wiele ulic jest podtopionych. Podlane są także piwnice i garaże. Tak jest m.in. na Mickiewicza, Karkonoskiej, Długiej, Moniuszki czy Grunwaldzkiej. Podmuchy wiatru powaliły też kilka drzew i zerwały linie energetyczne. Na Konstytucji 3 maja w Jeleniej Górze wiatr zerwał część dachu i uszkodził ścianę magazynu fabryki. Dyżurny straży pożarnej powiedział mi przed chwilą, że telefon alarmowy praktycznie nie przestaje dzwonić. Silna burza przechodzi też nad Bolesławcem, Zgorzelcem i Lwówkiem Śląskim. Na szczęście na razie nie ma żadnych poszkodowanych osób, ale służby apelują o ostrożność i jeśli to możliwe, pozostanie w domach.
7: Gwałtownych burz należy się też dziś spodziewać w innych regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Jutro w życie wchodzi porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonymi Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii dotyczący Gibraltaru. Na linii Bogdan Frymorgan. Bogdanie, Gibraltar jest brytyjską kolonią. Jaki będzie miał od jutra status?
9: Umowa de facto włącza Gibraltar do strefy Schengen i przewiduje Unię celną ze Wspólnotą Europejską. Likwiduje fizyczne kontrole na granicy z Hiszpanią oraz wzmacnia powiązania gospodarcze Gibraltaru z tym krajem i z innymi państwami europejskimi. Nowe ramy prawne umożliwią także bezpośrednie połączenia lotnicze między brytyjską kolonią a europejskimi stolicami. Umowa zostanie wprowadzona w życie na zasadzie tymczasowej. Jej stały status uzależniony będzie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim i Izbie Gmin.
0: Przelotny deszcz przewidywany jest dzisiaj w Lublinie. W Puławach niebo powinno być już raczej pogodne. Temperatura maksymalna będzie wynosiła 27 stopni Celsjusza. Padać może jeszcze dziś w nocy, a także jutro wcześnie rano. Tymczasem środa zapowiada się dosyć pogodnie i upalnie. 28 stopni będą wskazywały termometry w Lublinie, 29 maksymalnie mogą pokazać w Puławach. Mamy wtorek, mamy 14 lipca. No i czas po godzinie 14, a to oznacza, że pierwsza zmiana już jest raczej w drodze do domu. Mam nadzieję, że będę mógł wam w niej towarzyszyć razem z muzyką wybraną na lato. Łukasz Tymków, jestem z wami do 17.
1: Radio Impuls.
10: Check it out, check it out.

0: Pewnie są tacy, którzy słuchają nas teraz w samochodzie i wracają sobie do domu. Jeśli mieszkacie w gminie Łaziska, to dzisiaj ruszyły tam przebudowy dwóch dróg gminnych w Kamieniu i Piotrowinie. Bądźcie więc ostrożni i wyrozumieli dla tych, którzy pracują, po to, żebyście jeszcze w lipcu obiema drogami bezpiecznie i komfortowo sobie podróżowali, a utrudnienia mają potrwać około 12 dni. A już za chwilę również dla kierowców najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenia i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
8: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
9: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
0: Do końca tygodnia przekroczymy 30 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie. Takie temperatury są przewidywane na czwartek i piątek. Tymczasem dziś do końca dnia może jeszcze przelotnie padać w Lublinie, za to w Puławach powinno być już raczej pogodnie. Przelotny deszcz może jeszcze wystąpić w nocy i jutro przed południem, jednak środa należeć będzie do dni z temperaturą od 28 stopni w Lublinie do 29 w Puławach i ze sporą ilością słońca.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: pora obiadowa, więc na chwilę jeszcze wrócimy do tego, co kulinarnie działo się w weekend. Chodzi o imprezę w parku Pałacu Czartoryskich w Puławach, który zamienił się w prawdziwe święto lokalnej kuchni. Na miejscu pojawili się producenci żywności, koło gospodyń wiejskich, rynkodzielnicy i mieszkańcy. Jednym z najważniejszych punktów programu był konkurs kulinarny, w którym koła gospodyń wiejskich prezentowały dania oparte na lokalnych produktach. Co jeszcze tam się działo? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszych lokalnych wiadomościach, które już niedługo o 15.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls. I'll take you.

0: Niebawem zamknie się trzecia godzina dzisiejszego popołudnia. Punktualnie o 15 u nas oczywiście najnowsze wieści z regionu, kraju i świata, a potem powróci muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 15. Zapraszamy Was na wiadomości.
5: Zaczynamy wiadomości. Radia Impuls, Magdalena Krawczak, zapraszam. Pogotowie strajkowe w grupie Azoty. Związkowcy z kilku spółek, w tym z Puław, domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń, przywrócenia zawieszonych świadczeń oraz większego udziału strony społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących pracowników. Organizacje NSZZ Solidarność przekazały zarządom spółek swoje żądania w ramach procedury sporów zbiorowych. Pracodawcy mają 7 dni na odpowiedź. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, związkowcy zapowiadają rozpoczęcie kolejnych działań, włącznie z możliwością strajku. W Puławach wspólne stanowisko podpisali także przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. W miniony weekend na terenie parku przy Pałacu Czartoryskich odbyły się nadwiślańskie spotkania kulinarne. Głównym punktem programu był konkurs, w którym lokalne koła gospodyń wiejskich zaprezentowały dania oparte na lokalnych produktach. Jednym z gości wydarzenia był kucharz Piotr Lenart. Jak podkreśla, lokalna kuchnia może zagościć wszędzie.
6: W restauracjach również, czy w barach, można podawać i kaszankę, i kiełbasę. Przecież to można stworzyć cały właśnie wachlarz tych produktów regionalnych. I to w jakimś sensie na Lubelszczyźnie jest. No ja tu rzadko w tej chwili bywam, bo tam się tym szlakiem zajmuję. Ale naprawdę uważam, że na tym waszym potencjale i na tradycji w ogóle można zbudować bardzo fajną turystykę kulinarną na Lubelszczyźnie. Tutaj jest na przykład jagnięcina z Lubelszczyzny, z Uniwersytetem Przyrodniczym. Powstał taki projekt i naprawdę wasza jagnięcina, tu owca rasy uchruskiej, jest bardzo ceniona. Przecież jest Warszawa jest zaopatrywana w tą uchruską i połowę rasy uchruskiej jedzie do Niemiec jako towar eksportowy, połowę na Warszawę.
5: A teraz przenosimy się do powiatu opolskiego, gdzie już jutro będzie można posłuchać opowieści o dawnych lokalnych rodach. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim oraz Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zapraszają na spotkanie z Katarzyną Apanel Izdebską, autorką książki Dziedzictwo i kryptometria. Publikacja przybliża losy rodzin Kleniewskich i Iłłakowiczów i jednocześnie odkrywa mniej znane fakty z historii naszego regionu. Środowe spotkanie autorskie odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach, w zabytkowych wnętrzach Pałacu Marii i Jana Kleniewskich. Początek o godzinie 15. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Pora na kraj i świat.
7: Zarzuty nie tylko przekroczenia uprawnień, ale też wyrządzenia szkód wielkich rozmiarów grożą byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Informację przekazała prokuratura regionalna w Rzeszowie, prowadząca śledztwo w sprawie wydania przez fundację blisko 8,5 miliona złotych na kampanię Sprawiedliwe Sądy.
8: Śledztwo prowadzone jest m.in. w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 paragraf 3 Kodeksu Karnego, za grożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
7: Informował szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Zatrzymany na Suwalszczyźnie były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski oraz zatrzymany w Warszawie były prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz są właśnie przewożeni do Rzeszowa, gdzie mają stanąć przed prokuratorem. Czy zabiegi kosmetyczne mogą uzależniać? Najnowsze badania wskazują, że tak. Doniesienia izraelskich naukowców przejrzał Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, to, że taki efekt jest, no chyba nie zaskakuje.
9: Absolutnie.
7: A jak dużej grupy osób, no jak rozumiem, głównie nie kobiet. kobiet to dotyczy.
9: Badanie obejmowało 1614 kobiet w wieku 25 do 71 lat. Okazało się, że wśród kobiet, które kiedykolwiek korzystały z tego typu zabiegów, aż 20% w ciągu całego życia spełniało kryteria umiarkowanego lub poważnego ryzyka uzależnienia. Ponad 15% zgłaszało objawy występujące w ciągu ostatniego roku, a w całej grupie badanych niemal 9% wskazywało znaki problematycznego korzystania z zabiegów w skali od umiarkowanych do nawet poważnych.
7: Czyli problem ewidentnie jest, tak. Jego przyczyny też chyba łatwo zidentyfikować.
9: Owszem, uczestniczki badania, które deklarowały nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, były szczególnie podatne na rozwój uzależnienia od zabiegów, zwłaszcza jeśli towarzyszyło temu niezadowolenie z własnego wyglądu. Popularność takich zabiegów rośnie, warto by nadążała za tym świadomość społeczna i czujność ze strony specjalistów, zarówno psychologów, jak i lekarzy medycyny estetycznej.
0: Może być troszkę duszno i parno dzisiaj w Puławach. Temperatura maksymalna ma wynosić 26 stopni Celsjusza. Osiągniemy ją w drugiej części dnia, no bliżej godziny 18. Ale uwaga, w tym czasie możliwe też burze w regionie. Przelotnie może padać także w nocy. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie początkowo duże, ale potem zacznie się przejaśniać i wreszcie będziemy mieli w drugiej części dnia całkiem pogodne niebo. Termometry w Puławach jutro będą wskazywały 28 stopni Celsjusza. Dokładnie 195 dzień roku mamy dzisiaj w kalendarzu. Jest nim wtorek, 14 lipca. Ważną informacją dla fanów piłki nożnej i tych, którzy pilnie śledzą mundial, jest to, że za niecałe 6 godzin mecz gigantów. Francja czy Hiszpania? Z tym pytaniem jeszcze zostaniemy jakiś czas otwartym. A gdyby ktoś pytał, to do 17 razem z wami jest Łukasz Tymków. Radio

0: Powoli powstaje damska drużyna, dziewczęca drużyna właściwie, piłkarska Wisły Puławy. Dzisiaj wieczorem ma się odbyć spotkanie organizacyjne. Dziewczyny z roczników 2011-2013 mogą grać w tej drużynie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, no to powinien udać się na stadion Mosiru w sali konferencyjnej. Tam na pierwszym piętrze o 19 odbędzie się wspomniane przeze mnie spotkanie. My już teraz trzymamy kciuki za puchary kobiecej drużyny piłkarskiej Wisły Puławy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
4: Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
0: Od 25 stopni w Lublinie, w którym dzisiaj raczej będzie dominowało zachmurzenie duże, do 26 w Puławach będą wskazywały termometry w naszym regionie. Po południu możliwe są burze, a nocą przez region przejdą chmury z przelotnym deszczem. Jutro w ciągu dnia początkowo ma być pochmurno zarówno w Lublinie, jak i w Puławach, ale w drugiej części dnia niebo zrobi się pogodne. Temperatura maksymalna wynosić będzie 28 stopni Celsjusza i takie wskazania powinniśmy odnotować zarówno w Lublinie, jak i w Puławach.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: skarbów na razie nie udało się znaleźć, ani złotego pociągu, ale badacze już natrafili m.in. na fragmenty wczesno-średniowiecznych naczyń glinianych, to w pobliżu zabytkowego grodziska w Chodliku, gdzie zaczęły się kolejne badania archeologiczne. Badania są prowadzone w miejscu, gdzie jesienią ma powstać wieża widokowa i infrastruktura turystyczna. A my już niedługo w Radiu Impuls może nie będziemy odkrywać czegoś, co nadaje się do archeologii, ale przypomnimy sobie stary, dobry przebój Kołysanka. To będzie wersja z 2015 roku w wykonaniu zespołu Piękni Młodzi. To już niedługo. Zostańcie z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
18: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
19: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
20: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Po reklamie.
1: Słuchasz radia i

0: Już niedługo wybije 16. U nas pojawią się najnowsze wiadomości, a po 16 sprawdzimy jeszcze raz, jakie mamy dzisiaj święta nietypowe. I w związku z jednym z nich będą, myślę, bardzo ciekawe i ważne informacje, zwłaszcza dla tych, którzy być może planują urlop nad Bałtykiem.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: O reklamie.
0: Za 5 godzin spotkanie Francja-Hiszpania, a u nas teraz o 16 wiadomości.
3: Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
4: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
3: Wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak. Kamysz. Każdy polityk, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością. Tak posłowie koalicji rządzącej komentują zatrzymanie przez CBA Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury fundacja mogła stracić na tym ponad 8 milionów złotych. Jakub Rybski.
5: Dzień dobry.
3: Jakubie, co jeszcze mówią politycy?
5: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że każdego, kto złamał prawo, prędzej czy później dosięgnie ręka sprawiedliwości.
6: Pan Świrski, który był w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, zamiast robić to, do czego ta fundacja wątpliwa zresztą została powołana, to robił partyjną propagandę, billboardy wynajmował, grał w drużynie Ziobry i Kaczyńskiego.
5: Powiedział Tomasz Trela z Lewicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że to ciąg dalszy polowania na opozycję.
7: Wyciąga się sprawę sprzed 9 lat i próbuje się udowodnić winę.
5: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Według polityka zatrzymanie m.in. Macieja Świrskiego to też próba przykrycia wczorajszej decyzji sądu, który nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry.
0: Nawet 28 stopni Celsjusza dzisiaj będą wskazywały termometry w Puławach. Jutro natomiast możemy liczyć również na podobną temperaturę zarówno w Lublinie, jak i w Puławach. Dziś jeszcze możliwe są burze. Przelotny deszcz może padać także w nocy w regionie. Jutro natomiast od południa sporo pogodnego nieba. Pogodnie ma być też w czwartek. Wtorek, 14 dzień lipca, pierwszy dzień półfinałów na Mundialu 2026. Zmierzą się ze sobą Francuzi i Hiszpanie. Komu kibicujecie? Bo ja akurat liczę po prostu na doskonałe widowisko futbolowe. Ale zanim jeszcze emocje sięgną zenitu, to u nas całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.

0: Dzisiaj w ramach świąt nietypowych mamy Dzień Rekina. W Bałtyku, jak się okazuje, też żyją rekiny. To trzy gatunki. Koleń pospolity, który ma do 1,5 metra długości, jest chroniony i nie atakuje ludzi. Rekinek psi, który może urosnąć do 1 metra długości, ale pływa przy dnie, no i żywi się czymś, co możemy nazwać owocami morza. Jest jeszcze lamna śledziowa, jak sama nazwa mówi, pomimo że jest to całkiem spory rekin, bo nawet może mieć 3 metry długości i ważyć ponad 200 kilo, no to w jego diecie znajdziemy głównie śledzie. Także na polskim wybrzeżu zagrożenie rekinami jest bliskie zeru. Zdecydowanie częściej na polskim wybrzeżu spotkacie rekina biznesu, który będzie wam wciskał czarniaka zamiast dorsza.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: owo wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
9: Do wieczora synoptycy ostrzegają przed burzami w okolicach Puław. Temperatura maksymalna nie powinna dzisiaj przekroczyć 28 stopni Celsjusza. Jutro cieplej, 29 i sporo słońca. Słonecznie ma być także w czwartek, piątek z temperaturą na poziomie około 31 stopni Celsjusza. Sobota i niedziela to lekkie ochłodzenie do 25 stopni. W weekend co prawda może się chmurzyć, ale synoptycy nie zapowiadają deszczu.
10: Radio Impuls.

0: pytałem już was, jak obstawiacie, za kim kibicujecie. Jeśli chodzi o dzisiejszy półfinałowy super hit, super mecz Francja-Hiszpania, według analityków, jak czytam właśnie, większe szanse na zwycięstwo w tym meczu ma reprezentacja Francji. Na drugim miejscu jest remis. No i najmniej można by było zarobić, gdybyście obstawiali, typując Hiszpanię jako zwycięzcę tego spotkania. A jak będzie, przekonamy się o 21:00. Jedno właściwie jest pewne, ktoś wygra, ktoś przegra. No i że piłka jest okrągła, bramki są dwie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: time. No i powoli kończymy nasze popołudnie wspólne. Dziś był z wami Łukasz Tymków. Zapraszam też na jutro, ale jeszcze bardziej gorąco zachęcam was do tego, żebyście zostali z nami teraz, bo już niedługo wystartuje program Po godzinach i pojawi się na moim miejscu Łukasz Jakubczyk. A ja teraz żegnam się z wami. Do jutra, cześć.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
0: Po reklamie.
3: Na zegarze jest już 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Nieoznakowany radiowóz śmiertelnie potrącił nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Do wypadku doszło niedaleko Darłowa w województwie zachodniopomorskim. Informacje w sprawie tej tragedii zbiera reporterka Anna Pałamar. Aniu, co ustaliłaś?
5: Radiowozem podróżowało 3 policjantów. Jak przekazała mi aspirant Kinga Warczak, rzeczniczka Komendy Policji w Sławnie, kierowca samochodu był trzeźwy. Do wypadku doszło chwilę przed południem na terenie miejscowości Kowalewiczki. 16-letniego chłopaka, który jechał na hulajnodze elektrycznej, nie udało się uratować. Sprawą zajmie się Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i prokuratura.
4: Prawie 500 interwencji strażaków, by usunąć skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Większość z tych zdarzeń dotyczy Dolnego Śląska. Nawałnica przeszła m.in. przez Jelenią Górę, ale także Lwówek Śląski, Zgorzelec i Kłodzka. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
6: Liczba interwencji Straży Pożarnej wciąż rośnie. W tej chwili to już blisko 250. Najwięcej z samej Jeleniej Góry. Pod naporem wody w jednej z fabryk na Zabobrzu zawaliła się część ściany, ale jak informują służby, woda wdarła się także do galerii handlowej i do szpitala. Tych uszkodzonych budynków będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Wciąż napływają zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej apeluje o ostrożność.
7: Jeżeli nie mamy potrzeby, nie wychodźmy z budynku, przeczekajmy tą ulewę, przeczekajmy tą burzę. Jeżeli mamy coś do zabezpieczenia na tarasie, na balkonie, przy budynku, zróbmy to, żeby nie podawać dodatkowych zagrożeń dla wszystkich koł.
6: W związku z tym, że ostrzeżenia dotyczą całego regionu, ewakuowano 5 obozów harcerskich w 5 różnych powiatach. W tej chwili zaczyna grzmieć we Wrocławiu.
4: Burze dały się we znaki także w Małopolsce i na Śląsku. W Chrzanowie po 40-minutowym oberwaniu chmury strażacy odebrali już ponad 30 zgłoszeń.
3: Jak słyszeliśmy przed momentem, burzowo jest w naszym kraju. W zasadzie to przybywa miejsce z burzami. Aktualnie na przykład w Świętokrzyskiem, też na północ od Częstochowy, jeśli chodzi o Puławy i nasz region, to te burze też są niewykluczone dzisiaj wieczorem. Na jutro już nie są prognozowane. Jutro ma być spokojnie, jutro 27 stopni i dużo słońca nad Puławami i całym regionem. Z tej prognozy wynika, że czas na zbiorowe sprzątanie na balkonach czy w ogrodzie, żeby nam grilla nie wywiało. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Impuls we wtorek. To jest 14 lipca, czyli do końca wakacji jeszcze, tak naprawdę to nie wiem ile jeszcze, ale dużo i bardzo dobrze. Edward Maja na początek, Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, zapraszam do 22, a teraz mamy 3 minuty po 17.

0: Bo kiedyś, tak jak teraz, też tworzono piosenki, które nie dobijały nawet do 3 minut. I Only Wanna Be With You, jakieś 160 sekund z panią Samantą Fox. Za nami, w programie Po Godzinach we wtorek. No słuchajcie, tak blisko kolejnego wakacyjnego weekendu jak teraz, to jeszcze w tym tygodniu nie byliśmy. Sprawdzimy, co fajnego u nas w regionie. Z muzycznego świata będzie recepta na długowieczność, zabezpieczenie przed AI i może wspomnienia grupy, która wróciła, zniknęła, znowu miała wrócić, ale nadal nie wróciła. Polecamy się. U nas jak zawsze pomieszanie z poplątaniem, ale do 21 na pewno wszystkie te węzły rozplączemy. No za chwilę gramy dalej. Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie. Będzie singiel Rockabye.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: Funky Town od Lipsy & Sea w programie Po Godzinach w Radio Impuls. To teraz też będzie o muzyce, ale będzie też o tańcu, bo w Puławach już 18 lipca kolejna potańcówka. Darmowa dla wszystkich chętnych. Parkietem stanie się plac przed Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika. Początek o godzinie 18. Jeśli teraz w sobotę we mnie pasuje, to spokojnie. Kolejne potańcówki 25 lipca, 1, 8, 15 i 22 sierpnia. Polecamy. No i na pewno jeszcze o tych potańcówkach będziemy przypominać.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: Shakira w programie Po godzinach. Pytanie brzmi nie, czy będzie na dzisiejszym meczu półfinałowym na Mundialu Francja-Hiszpania, tylko w którym rzędzie będzie kibicowała piłkarzom. Do tego na pewno będziemy wracać, ale nie po 18. Wtedy recepta na długowieczność, a także kolejna propozycja z regionu. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.

0: Na zegarze jest już 18. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Strażacy walczą ze skutkami nawałnicy, która przechodzi przez Dolny Śląsk. Burza dotarła już do Wrocławia. Największe zniszczenia wyrządziła w Jeleniej Górze. Na linii ponownie nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, zacznijmy od Jeleniej Góry. Tam szkody m.in. w szpitalu przy Ogińskiego. Co się tam wydarzyło?
2: Kanalizacja burzowa nie przyjęła tak ogromnej ilości wody i zalanych zostało kilka oddziałów, w tym położniczy. Pacjentki z noworodkami musiały być ewakuowane do innych sal. Niestety dramatyczne chwile przeżyli też lekarze pracujący na oddziale intensywnej opieki medycznej.
3: Część z kilkunastu stanowisk ojomowych musiała zostać wyłączona. Pacjenci zostali zabezpieczeni. Żadnemu z pacjentów szpitala jeleniogórskiego nie grozi niebezpieczeństwo.
2: Powiedział mi Michał Nowakowski z Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi nadzór nad szpitalem. W tej chwili w placówce trwa wielkie sprzątanie.
1: A jak sytuacja we Wrocławiu?
2: Wystarczyło kilka minut ulewy, aby centrum miasta zostało dosłownie sparaliżowane. Ulice dosłownie toną. Nie ma przejazdu przez Słowiańską, Rejmonta czy Świętej Jadwigi. Na Kluczborskiej powalone drzewo zmiażdżyło zaparkowanego busa. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: To była Martyna Czerwińska z najnowszymi informacjami. Dziękujemy. 12 przemytniczych balonów z Białorusi przejęli na Podlasiu i w Mazowieckim funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Przechwycono w sumie 55,5 tysiąca paczek papierosów. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Witamy Cię.
4: Dzień dobry.
1: Gdzie natrafiono na kontrabandę?
4: Głównie w województwie podlaskim. Tam wykryto 9 balonów. Spadały koło posesji we wioskach powiatu białostockiego, a także na drogę w okolicach Sokółki. Jeden z nich zahaczył o linię energetyczną. Rozerwana paczka wysypała papierosy. Te 3 balony policjanci znaleźli też na polu w powiecie sokołowskim na Mazowszu. Miały doczepionych 8 paczek owiniętych folią, w których było w sumie 12 tysięcy paczek papierosów. Do tych pakunków zazwyczaj przymocowane były pudełka, w których umieszczono urządzenia GPS, a także karty SIM. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że podczas działań na Podlasiu w ręce funkcjonariuszy wpadły 2 osoby, które miały brać udział w przemycie. Wszystkie te sprawy przejęła Straż Graniczna i zajmuje się nimi także prokuratura.
0: Pogodowo w Puławach i w całym naszym regionie aktualnie spokojnie. Jeśli chodzi o plany burz, no to one się teraz przemieszczają z województwa świętokrzyskiego na północ, więc mogą i do nas dotrzeć. Jeśli chodzi o jutro, no to jutro bez obaw. Jutro tylko słońce nad regionem, nie będzie padać, nie będzie burzowo, a na termometrach w Puławach nawet 27 stopni. 14 lipca to jest wtorek, tak tylko przypominam, gdyby ktoś był na urlopie i pogubił się z tymi dniami tygodnia. Wiecie, jak się ma wolne, to niekoniecznie zagląda się do kalendarza, a każdy dzień smakuje jak weekend. A piosenka Biosite brzmi jak świetny sposób na trochę muzycznego relaksu. Gramy więc w programie po godzinach. Leonie w Radiu Impuls. Łukasz Jakubczyk, cześć, ponownie to 3 minuty po 18.

0: Paradise śpiewa George Ezra, a teraz temat, którym muszę się z wami podzielić. Słuchajcie, jest skuteczna recepta na długowieczność. Jej autorem jest Keith Richards z Rolling Stonesów. W grudniu będzie miał 83 lata, więc chyba wie, co mówi. Według niego najważniejszy jest sen. Cytat: proszę bardzo, idź wcześniej spać, nie ma nic lepszego. Oto formuła, bądź grzecznym chłopcem. Koniec cytatu. I mówi to jeden z najbardziej charyzmatycznych gitarzystów świata. Kto jak kto, ale członkowie The Rolling Stones to z tymi grzecznymi to nam się raczej nie kojarzą. Ace of Base u nas za chwilę, a później Ale Farben i Baby Goodbye.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: W tę sobotę w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 22,99. Teraz tylko 11,99 za kilogram. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 3,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Po reklamie.

0: Szczęśliwego Nowego Jorku i Artur Gadowski w Radiu Impuls. Teraz z całą pewnością nie będziemy w Nowym Jorku, teraz będziemy w Nałęczowie, bo tam zachęcają do zainteresowania się grą na fortepianie. W tym tygodniu darmowe lekcje w czwartek i w piątek od 11 do 13 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Lipowej 6. Trzeba się wcześniej zapisać, a same zajęcia, tak jak mówiłem, są darmowe. Polecamy, warto spróbować.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: zespół Phil, a gdy jest już ciemno, to był kiedyś hit wakacji. Nie uwierzycie, 19 lat temu. Sprawdzałem to nawet 3 razy, bo też nie uwierzyłem. Za chwilę będzie 19, będą wiadomości i najnowsza prognoza pogody, a po 19 oprócz naszego regionu i kolejnej propozycji na weekend, to jeszcze sposób na AI, żeby wszystko było przejrzyste. Bądźcie z nami.
1: Radio Impuls.
0: Wtorek, 14 lipca i godzina 19 na zegarach. Czas na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
2: Za tydzień Rada Ministrów przyjmie pierwsze

0: projekty reform systemu ochrony zdrowia. Tak zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach, takie jak rekordowe pensje wybranych lekarzy. Michał Dobrołowicz. Michale, którym projektem Rada Ministrów ma się zająć w pierwszej kolejności?
1: Wprowadzeniem górnego limitu zarobków lekarzy. To ma być maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy każdego lekarza w publicznym szpitalu. Czas jest tutaj bardzo ważny, bo pierwsze efekty zmian mają być widoczne we wrześniu, a te przepisy muszą jeszcze dostać zielone światło parlamentu i potem prezydenta. Dlatego zapytałem wicepremiera, kiedy zobaczymy konkretne projekty ustaw z tymi zmianami.
2: No jak najszybciej. Na pewno ograniczenie zarobków. Przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
1: Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu musi podjąć decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli gromadzić informacje o wynagrodzeniach pracowników szpitali na podstawie ich numerów PESEL. Te dane, według pomysłu rządu, mają być punktem wyjścia do kolejnych reform.
0: Waldemar Żurek pisze do służby imigracyjnej i celnej USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości przygotował wniosek o weryfikację statusu imigracyjnego, podstawy wjazdu i dokumentów podróży. Polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Krzysztof Zasada zapoznał się z tym dokumentem. Krzysztofie, czego konkretnie domaga się minister Żurek?
3: Chodzi o pomoc w ustaleniu podstaw prawnych i faktycznych pobytu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, o potwierdzenie, czy w ogóle polityk przebywa w USA. Po drugie, minister chce poznać datę i miejsce oraz formę przekroczenia przez niego granicy i okres, na który ma pozwolenie na pobyt. Kolejna sprawa to informacje o szczegółach dokumentu, na podstawie którego Ziobro przekroczył granicę. Waldemar Żurek chce też się dowiedzieć, czy Ziobro złożył w Stanach wniosek o azyl albo inną formę ochrony przed deportacją.
4: Będziemy jutro pewnie wysyłać to pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
3: Minister poinformował też, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Liczy 300 stron, teraz trafił do tłumaczenia. Być może tłumacze zakończą swoją pracę w ciągu tygodnia.
5: Jak na razie w Puławach i w całym naszym regionie spokojnie, mówię na razie, no bo wszystko może się wydarzyć. Burzowo już na przykład w okolicach Radomia, burzowo także w Tatrach, w Częstochowie też jest burzowo i w województwie łódzkim. Co do środy, no to jutro ma być u nas spokojnie. Jutro będzie można się poopalać trochę, dlatego że będzie bardzo ciepło, bo jutro w Puławach nawet 27 stopni. Lipca, dzień łapania za pupę. Jak swoją, to chyba dzień jak co dzień. Jest też dzień rekina i światowy dzień szympansa. Proszę sobie świętować, z jakiej tam okazji chcecie. My dorzucamy muzykę wybraną na lato. Teraz Alvaro Soler i Jennifer Lopez, a później niespodziewany kwartet. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Będzie DNA. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Impuls 3 po 19.

0: Abrakadabra Lady Gaga w programie Po godzinach, wcześniej Miłość w Zakopanem, a z miłości do muzyki światowa branża muzyczna stawia na transparentność. Treści, które powstają z wykorzystaniem AI, będą musiały posiadać specjalne etykiety. Po prostu będziemy musieli wiedzieć, że dana piosenka powstała przy pomocy sztucznej inteligencji. To nie są wymysły polityków, a samej branży muzycznej. Ciekawe, ile już takich piosenek trzeba by było oznaczyć. Pewnie całkiem sporo. Na pewno nie Cry Just a Little Bit, bo za czasów tego nagrania Shakina Stevensa o sztucznej inteligencji mówiło się przy okazji oglądania filmów science fiction. A teraz to rzeczywistość. Pana Shakina gram za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
5: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Fun Factory w Radio Impulse Celebration. Wracamy do regionu z propozycją już na jutro. W Kluczkowicach odbędzie się spotkanie poświęcone tajemnicom i dziedzictwu dawnych mieszkańców tego miejsca. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim oraz Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zapraszają na spotkanie z Katarzyną Apanel Izdebską, autorką książki Dziedzictwo i kryptometria. Publikacja przybliża losy rodzin Kleniewskich i Iłłakowiczów i jednocześnie odkrywa mniej znane fakty z historii naszego regionu. Środowe spotkanie jest darmowe, odbędzie się w Muzeum Regionalnym w Kluczkowicach w zabytkowych wnętrzach Pałacu Marii i Jana Kleniewskich. Początek o 15:00, polecamy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do salonu optycznego Okularium w Puławach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Tylko teraz druga para okularów do korekcji wzroku za złotówkę. Tak, za złotówkę. Miej jedną parę w domu, a drugą w torebce czy samochodzie. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium, Puławy, ulica Centralna 9.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: Village People i ich YMCA, czyli numer, który niechcący stał się trochę takim politycznym utworem za oceanem. Do tego taniec Donalda Trumpa, no i piosenka wraca do łask. A my po 20 wracamy do muzyki wybranej na lato, do tego piłka nożna i wspomnienia, bo chyba już tylko to zostało członkinią grupy Spice Girls. Bądźcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest już 20, pora więc na wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Anna Wachowska.
4: Tragedia w Międzybrodziu Żywieckim w Śląskiem. W wypadku na drodze wojewódzkiej 948 zginęły dwie osoby. Najpierw betoniarka zderzyła się z busem, a potem przewróciła się, przygniatając rowerzystkę. Ani kobiety, ani kierowcy betoniarki nie udało się uratować. Ponad 600 interwencji zanotowali dziś strażacy z powodu gwałtownych burz. Gdzie mieli najwięcej pracy? Te informacje zebrał reporter Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry. Najwięcej, bo ponad 300 razy strażacy interweniowali na Dolnym Śląsku. Tam cały czas usuwają skutki nawałnicy, która dzisiaj po południu przeszła nad Jelenią Górą. Usuwają m.in. drzewo, które przewróciło się na budynek, w którym znajdują się mieszkania i punkty usługowe. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ponad 100 interwencji związanych z pogodą jest w rejonie Krakowa i Katowic. Ostrzeżenia synoptyków przed burzami w południowej Polsce będą aktualne jeszcze co najmniej do 23:00. W rejonie właśnie Jeleniej Góry

0: Wałbrzycha, Legnicy, a także Katowic i Dąbrowy Górniczej są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia.
1: Większość dorosłych Polaków jest za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 lat. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Najwięcej, ponad 80%, to wyborcy Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. A czy wprowadzenie takiego zakazu jest realne?
2: Bardzo trudne pewnie, ale sama dyskusja z czegoś wynika. Ona wynika z tego, że coraz więcej wiemy na ten temat, co media społecznościowe potrafią z nami zrobić. Nie tylko z najmłodszymi, ale również z nami wszystkimi, że to jednak jest jakaś forma uzależnienia, tak? Że zbyt często pewnie zaglądamy niektórzy z nas do telefonów.
1: Komentuje poseł Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Za zakazem jest też ponad 70% wyborców PSL-u i Polski 2050 i dokładnie 70% zwolenników Prawa i Sprawiedliwości.
3: Chciałbym, żeby tak było, ale wiem, że to się nie uda. Uważam, że twardy zakaz, szczególnie w dobie cyfryzacji, gdzie naprawdę są różne sposoby na obejście różnego rodzaju przepisów prawa, będą trudne do egzekucji i w tym samym będą kompromitować te założenia.
1: Mówi nam poseł Krzysztof Cieciura z PiS-u.
4: Jak słyszeliśmy przed momentem, ostrzeżenia o lokalnych burzach są jeszcze aktualne dla wielu regionów naszego kraju, a tych burz w Polsce coraz mniej i oby tak pozostało. Jeśli chodzi o Puławę i nasz region, no to jutro będziemy od burz odpoczywać, od prawdopodobieństwa burz, no bo jutro tylko słońce, na termometrach maksymalnie 25-26 stopni, może nawet 27, bo są takie prognozy, które i o 27 stopniach mówią, a kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Lejsze. 14 lipca, 3 minuty po 20. Proszę się naklikać w swoich smartfonach na zapas, bo one jutro trafią do szuflady i będą miały dobę wolnego, no bo jutro dzień bez telefonu komórkowego. Pewnie i tak nikt tego nie będzie obchodził. A my wracamy do muzyki Margaret, teraz Let You Talk About It. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. W programie po godzinach na wakacjach.

0: Shania Twain w programie Po godzinach. Ona wróciła do muzyki, do koncertowania, do mediów. Dziewczyny ze Spice Girls to tylko w tych mediach się pojawiają. Najczęściej show biznesowych, kolorowych. Scena chyba już nie dla nich, bo wracają od paru lat i wrócić nie mogą. Za to często wspominają, co się działo w trakcie działalności zespołu. Melanie B ostatnio opisała najtrudniejszy moment właśnie w zespole. To był moment, kiedy odeszła od nich Jerry Halliwell. Poinformowała o tym koleżanki w dniu urodzin Mel B. To są fajne wspomnienia, które można wykorzystać przy okazji pisania tekstów do nowych piosenek. Jak wpadną na taki pomysł, to może fani w końcu doczekają się powrotu grupy Spice Girls. O ile po tylu zapowiadanych powrotach ktoś jeszcze na nie czeka. Psarz Ekwador u nas za chwilę, a później męskie granie Orkiestra 2026 będzie nareszcie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
8: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: She Banks śpiewa Ricky Martin. To też jest kibic piłkarski, więc zapewne będzie dzisiaj śledził pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu, czyli mecz Francja-Hiszpania. Sprawdzałem typy na to spotkanie. Lekkim faworytem jest Francja, ale to jest piłka nożna, więc tutaj wszystko może się wydarzyć. Pewne jest jedno, w jutrzejszych gazetach w kraju drużyny pokonanej na pewno będzie można przeczytać, że reprezentacja tego kraju została skrzywdzona przez sędziego. To chyba najczęściej pojawiający się temat w trakcie tego sportowego wydarzenia. A jak nie najczęstsze, to na pewno najbardziej klikalny w sieci. Mecz Francja-Hiszpania od 21.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Ava Max w programie Po godzinach na wakacjach. No to po 21 będziemy grać i wakacyjnie, i letnio, a o pełnej, czyli o 21 sprawdzimy najnowsze wiadomości i prognozę pogody. Polecam i zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze 21 jest Anna Wachowska, są więc kolejne dzisiejsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
4: Szereg wątpliwości wywołał ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia limit przyjęć na kierunkach lekarskich. W nowym roku akademickim w całej Polsce będzie prawie 11 tysięcy miejsc. To zaledwie o 300 więcej niż w obecnym roku. Komentarze na ten temat w Sejmie zebrał reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co wywołuje najwięcej wątpliwości?
5: Po pierwsze kwestia dlaczego, skoro w wielu szpitalach lekarzy brakuje, limity są tak niskie. Poseł Jarosław Sachajko z Demokracji Bezpośredniej uważa, że limity na kierunkach lekarskich należy zlikwidować.
6: Naprawdę te limity nie są potrzebne, jeżeli rzeczywiście państwo dopilnuje tego, aby poszczególne uczelnie trzymały standard.
5: Stanisław Karczewski z PiS-u odpowiada, że górne granice miejsc na studiach dla przyszłych lekarzy rosną od kilku lat właśnie w odpowiedzi na problemy szpitali.
7: To będzie już w niedługim czasie odczuwalne. Dobrze, że o 300 podniesiono. Wolałbym, żeby jeszcze więcej.
5: Ministerstwo Zdrowia z kolei przypomina w odpowiedzi, którą dostałem, że kilkanaście lat temu limity na kierunkach lekarskich były ponad 2 razy mniejsze niż teraz i dzisiaj resort nie widzi uzasadnienia dla znoszenia limitów przyjęć.
4: Na stadionie w Arlington, niedaleko Dallas, początek pierwszego półfinału mundialu. Francja zagra z Hiszpanią. Mecz wzbudza też spore emocje w strefie kibica w Atlancie, ponad 1200 kilometrów od Dallas. I tam jest wysłannik Wojciech Marczyk. Witamy, Wojtku.
8: Jestem, witam.
4: Wojtku, których kibiców jest najwięcej?
8: Zdecydowanie najwięcej jest Argentyńczyków, którzy czekają na jutrzejszy mecz z Anglią. Tutaj w Atlancie

0: A dziś większość będzie wspierać Francuzów.
1: Francja very good.
0: Mają bardzo dobry zespół, powiedział mi jeden z Argentyńczyków. Głośniej jak na razie są trójkolorowi, którzy co jakiś czas śpiewają tutaj popularne Ale Le Ble, ale wielu z nich ma na głowach berety kojarzące się z Francją, no i oczywiście barwy narodowe.
2: Od blue,
0: niebieski, biały i czerwony to nasze barwy narodowe. Jestem dumny, że mogę tu być i że gramy w półfinale. A nikogo ze zgromadzonych kibiców nie przestraszył tutaj nawet deszcz, który padał przez kilkadziesiąt minut. Z Atlanty Wojciech Marczyk.
3: Środa pogodowo w Puławach i w całym naszym regionie zapowiada się naprawdę dobrze, bo na niebie ma dominować słońce i będzie ciepło, 27 stopni, w czwartek 28 i też słońce, w piątek 30 i też dużo słońca, w weekend też w okolicach 30 stopni, ale w weekend mają do nas zaglądać burze, tak wynika z prognozy długoterminowej. Wracamy do wtorkowej muzyki wybranej na lato. Michael Bublé na początek, tak łagodnie, spokojnie, Nobody But Me, a później będzie dużo dobrej energii od Dawida Kwiatkowskiego i od Kai będzie Proszę Tańcz. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, dobry wieczór.
4: Radio Impuls.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Na zegarze 22, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, które ma dla nas Anna Wachowska.
4: Były prezes Polskiej Fundacji Narodowej, Cezary J., z zarzutami. Po porannym zatrzymaniu przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego został przesłuchany w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie.
5: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
4: Szef prokuratury Jaromir Rybczak nie ujawnił szczegółów zarzutów. Tłumaczył, że trwa przesłuchanie drugiego z zatrzymanych dziś byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Czy naukowcy są wiarygodni i cieszą się zaufaniem opinii publicznej? Od czego to zależy? O wynikach badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej.
6: Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech wskazują, że poziom zaufania do naukowców zależy nie tylko od ich wiedzy, ale przede wszystkim od motywacji, jakie przypisuje im społeczeństwo. Na podstawie ankiet, które wypełniło blisko 1000 osób, wyróżniono nawet 5 grup obywateli różniących się poziomem przypisywanego naukowcom autorytetu. Lista pokazuje, że najbardziej entuzjastyczne są osoby o liberalnych poglądach, najbardziej sceptyczne te o poglądach silnie konserwatywnych. Skłonność do podążania za wskazaniami naukowców silnie zależy przy tym od politycznych uwarunkowań danego tematu. Te będące przedmiotem ideologicznych sporów dzielą wyraźnie bardziej. Badanie pokazuje, że naukowcy powinni nie tylko komunikować swoją wiedzę i kompetencje, ale także jasno przedstawiać motywacje stojące za ich pracą. Transparentność i autentyczność mogą pomóc w budowie zaufania społecznego.
3: Szesnaście, 17 stopni tej nocy w Puławach i w całym naszym regionie i będzie pogodnie. Jutro też dużo pogodnego nieba, 27 stopni w cieniu. Kolejne dni jeszcze cieplejsze. Jest nawet szansa, że w tym tygodniu zobaczymy 30 stopni na termometrach. Jeśli ktoś tęskni za burzami, to...

Według najnowszych prognoz mają do nas wrócić w weekend. I to by było na tyle. To był program Po godzinach we wtorek, 14 lipca. Ja dziękuję za dziś. Jutro słyszymy się po 17. Będzie środa, czyli będzie już w pół do weekendu, czy jakoś tak. Łukasz Jakubczyk, trzymajcie się ciepło. Cześć. Radio Impuls.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.

0: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl. Po reklamie.
1: Radio Impuls.